0: Ty tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Tylko za mną chodził wciąż, właził mi do piwa i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W piwnicy rzężą z resztką sił, zlany ropą silnik w zęsach gnił.

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę to puścić.

mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Już po jakimś czasie, gdzieś po 130 dniach, na środku oceanu zaryliśmy w piach, ściąga.

bo stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił, tylko w

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

ściany myśli hen z ptakami w niebo mną. A niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze tą.

ściany myśli hen z ptakami w niebo mgną. A niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze toń,

więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Chcieliśmy brzeg bez powrotu, więc przebojem żeglujmy w powodzi. Wszystkie siły wytężmy do lotu, jako żywo już słońce tam wschodzi. Więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Wszak widzicie tę nić purpurową, co nad morzem się w tęczy rozbłyska i ku sobie nas nęci i nabija. Gromy nam biją nad głową, niechaj strzępy pryskają płótniska. Bracia męstwa do żagli, do żagli. Więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna.

stron, piękno twe już znam i nie ma gamy twoich barw, a ty wciąż dumna

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: nam.
1: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep nalej!
0: Hej, hej, załatwię go.
1: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
0: Dajcie mi czasa dopadnego.
1: W dyskusji wziął udział i stało się tak nalej!
0: Hej, hej, załatwię go.
1: Że kiedym się ocknął, leżałem

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdzieś na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry mijają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie tęgi łyk, mijają.

rzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie. Przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy

na jawie śni, dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce.

świcie, nad lądem słońca dysk. To wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam. Lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej prowadź mnie, gdzie mój dom.

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką, tu gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka tam.

nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam szybko z

0: Kuba Rekta, RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

co zwartym otaczał kołem. Orzekł, odeszła dziewczyna twa. Podniósł się ciężko, złamany ciosem.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Jedynka.
1: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kraju wyszły statki dwa, by zmierzyć w morzu siły swe. Poranna bryza w dal biegna, już wielki wyścig zaczął się.

lecz nie zapomnę czasów, gdy najszybsza była Katysa. Dziś dumna stoi w Greenwich Town, jej żagli już nie pieści wiatr, tylko wspomnienia

przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście...

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: A kity ta mała co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżko przygwozić lili byś chciała.
2: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, z tym małym amorkiem, jak chciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pchła.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury, poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pannie, osiągniesz swój brzeg.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Łóżku przygwozić lili byś

na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają.

Na wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobacz.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ciał zatonęło wśród morskich fal i na chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez niej jeden rok, ale gdzie by się taki zdał, co by wyroki boskie znał.

tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniót się biednych tłum. Leci tych tutaj.

0: 1100 ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
1: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

na szczęście. Muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.

wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

gęskim chłopcom przejrzyj się futrzane kurtki i żelaste, twarde chłopy to i niezły mają bryn. Więc masz to sobie, bo i z nich nie jeden, bracie.

Pamiętam, jak był dziś. Od pełdzień rok szedł śnieżny skwał, horyzont ginął mi. Od lodu ciężki statek nasz przechyle.

Miła, nalej mi, bo jutro będzie gorzej. Jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena, to żałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarcie i kasie, więc szalej póki da się, z pełną kwartą dole swoją klep.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Grunt, jaki jesteś gość. Świat jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisku.

Wszędzie taki sam, tu i tam, tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą.

0: Jest wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink, już jestem w domu.
1: Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: syren, znaczy wróg szykuje się do ataku na królewską koronę.
1: Nasz wielki stary bryk, gdy weszliśmy na dek, swoją siłą budził grozę.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

chleba w szwach, a przed nami drogi szmat. Kto wytrzyma całą podróż, będzie z morzem za pan brat. Choćbyś twardziel był największy i na deku wiernie trwał, to nie takich jak ty, bracie, w małych chłopców zmieniał szkwał. Panie szyper, goń na dziób, panie szyper, ty coś zrób. Spójrz na fale rozbujane sztormem morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem, bo i

pięknie miało być, że ach, ósma doba, sił mi brak. Po coś ty mnie tu przeklęty obiecywał błogi czas? Po co gnać w morskie odmęty po horyzont tak co dnia? Chociaż żeglarz jesteś w ziemi.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej.

zapytałem go, czy schodzisz z tego wraka, czy jeszcze ze mną w jeden rejs popłyniesz za rybaka. Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się

0: tym świecie jestem sam,
1: powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem, tak we dwoje,
0: przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską,
1: a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pusto.
0: Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Zamustrowałem rejs.

0: Już nie będę sam,
1: powiedział. Albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam. A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał.

każdy nożem bierze wet za wet. Nie jeden spór rozstrzyga się wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet. Ja, bracie, wiodłem życie swe.

Śmiałe salwy błysną ogień setek dział. Rozpadł się bojowy krzyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk. Przeżyłem bitwę, tak mi widać pisał los. W Petersburgu

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zrywało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Więc mówię, pijmy grog, nasz żołnierz.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

gdzie się podziałeś, do jasnej cholery. Kleliśmy wszyscy, żegnając cię

kamraci i kuternoga, stary Trousen. Nie martw się, bracie, jeszcze się spotkamy, gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,

0: Ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Hey!

Zamiast moknąć tu na wachcie pod pokładem wolę być. Zamiast moknąć tu na wachcie pod pokładem wolę być. Zamiast moknąć tu na wachcie pod pokładem.

Jalczesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęzi zła, a ta ryba o rany na pokład.

bierze komputer i liczy wzdłuż i wszerz. Las Palmas w Bulaju, a w sercu jakby dreszcz, bo tu w Małkim Gaju, no możesz gdybyś chciał, ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos.

Znowu biskaje szeregi długich fal. Rejs za Rufą zostaje, a jednak czegoś żal. Może ta mała, co jej kupiłem pierścionek, jeszcze pamięta mnie. Pamięta?

biegunku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kiedy szedłem w dół przez swój rok,
1: w głowie szumiał jeszcze tęgi grot.
0: Zobaczyłem, jak za rogu wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski wód.
0: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go.
1: Teraz armia będzie matką twą.

Nasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wybieraj kotwicę, do domu już czas, a więc chwyciąchaj ile sił. Niech już się skończy,

0: całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Każ wytoczyć beczkę piwa.
1: Górę wszyscy hej!
0: W rejs tam chłopcy dziś wypływać. Czas wypływać, chłopcy, w rejs.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

tych naszych dni. Nikim byłem spójrz, a dzisiaj czy widzisz znów blady świt.

kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupiony kłamstwem grosz.

0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Pański trzeci to rok, równy skazań czy krok, chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak, każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

Stary Foyle żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szlocha prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak, gdy no Connor majaczy w gorąco.

duszy skląłem ich tak, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany smród. I czy któryś z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to

Więc to piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord.

0: O, broń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem, kiedy Jim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już, łapy w kieszeniach, no i do.

zimno, okrutnie, trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod winglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokaj, nasz punkt i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpun. Funtów sterlingów cały funt. Zapłacić możem, mówi Pat. I cztery noże w stołu blat. Szynkarz się zgodził, może wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

0: Energy.
1: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: 真nudza。
1: Trójka wiała, jacht przy kej stał, ale lało, mówię wam, spać w ogóle się nie chciało. A Mietek opowiadał nam, nagle zbladł i rzecze: chłopcy, wam przestrogę teraz dam. Było to 2 dni po ślubie mym, Boże, ja to szczęście.

mówi do mnie: Mietuś, wiesz co, dziś będziemy pływać łajbą twą. Mówię: Madziu, wiatru nie ma. Patrzę, a ona wznosi dłoń. Więc ja: dobrze, Magda, ale

maczek jednoosobowy był. Ech, konstruktor płakałby, no bo wszedłem ja i Madzia. Ma to tak jak osoby trzy. Dmuchaj mnie tuś, w żagle dmuchaj. Ja chcę pływać, pędem żyć. Ty chcesz pływać? Pomyślałem, to cholero, przestań.

Czarne oko Magdy mig i mryk. Co jej zastanawiam się? Instynktownie łapię pagaj. Grzecznie pytam, co ci je? Żony drżąca ręka szuka mnie. Myślę o Magdusi źle. Nagle słyszę szept namiętny. Puść ten kij.

wtem słoneczko zaświeciło, patrzę, no opala się. Nagle Magda zapragnęła ma zwilżyć w wodzie nóżkę swą. Ja zdążyłem tylko krzyknąć, nie wychylaj nogi, bo... Mietek przerwał, spojrzał po nas.

ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata.

Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy,

Przeszły lata zabyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał wstęp, ale dalej marzy o załodze ten samotny.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

się Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza, że co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zwłaszcza, że co dziś mówię ci, w tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych.

Poznać chcesz wolności, zaznać smak. Pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam. Pamięci miałem słowa te.

Lecz straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła: precz, biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak żalu zgasić tam. Wnet pukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

wśród wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie mąż, zapytał, kim tyś jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Hej ho, wybieraj ją, poderwij ją, hej ho, wybieraj ją, że hej. Hej ho, wybieraj ją, poderwij ją, hej ho, wybieraj ją, że hej.
5: Gdy do portu przybijemy,
4: wybieraj ją, poderwij ją,
5: zaraz w miasto uderzymy,
4: wybieraj ją, że hej.

0: się wciąż.
1: Aż za morzem zatęsknimy,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Nowe porty odwiedzimy,
0: wybieraj ją, że hej.
1: Jerry z inną Manuelą,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Bo niedziela jest niedzielą,

0: może tak.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jeśli wyruszać będę znów na morze, musisz na keję przyjść, pożegnać mnie. Tak długo patrz za mną, aż łagodny słońca blask skryje statek w horyzontu mgle. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie, usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie.

pomyśl, że ja jestem gdzieś wśród tropikalnych mórz i o kubek wody modlę się. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie.

ciepło, gdy ja wśród sztormów lodów kry pod północnym groźnym niebem drża. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy o zmroku pójdziesz nad brzeg morza, spojrzeć jak słońce zanurza się w nim, pomyśl, że ja widzę je z zupełnie innych miejsc i ku tobie moje myśli ślę.

ją w tawernie. I będę z wami szczery, ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o!

szarzał jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok.

robota jest. Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

Kotena trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze. O miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

zabłysnął nam bielą skał zęby spod Dover. I znów noc w Kubryku wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Orleans.

że dziś nieposłuszna urywa się myśl. Na wielkich żaglowcach przepłynął sto mórz, ale dziś nie pamiętam.

lordów chyba odwiedził ze sto. Nie odróżnia dziś Hill od Bordeaux. Butelka po rumie znów pusta jest już. Dziś od życia osła.

sprowadza przyjaciół i głos. Daj im zginąć wśród fal dobry los. Od swidów, majaków ucieka jak tchórz. Dziś przyjaciół nie poznałby.

Kiedyś Margo tak mówił, myślałem, że źle słyszę. Będziesz małe miał

0: Marek Teichman, MF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

bohaterską kieri z brzuchatym żagli przedsięwzięciem. Bosman wysmarkał noc dwa palce, pysk twardo drze do rej. Wyciąga słodziuteńki trel jak ten

tylko wiatr. Stary, wypiwszy miętkich jajczych, lapie wesoło dżin, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba, jak się patrzy na strzykanego z sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku, nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej! Powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Marię...

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kiedy nasz oło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zboże, drewno załadować.
1: No hej, do flukiali.
0: Za późno teraz, by żałować.
1: Hej, do flukiali.
0: Chcesz mieć forsę, musisz harować.
1: Hej, do flukiali.
0: Czas skończyć rejs starego wraka.
1: Hej, do flukiali.
0: Do diabła z pracą harpun.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: As I was a rolling down Paradise Street,
2: way, hey, blow the man down,
1: a flash looking back.

nic nie zatrzyma mnie. Bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie, niż wycofam się. No nie płacz, wrócę tu, nasz los nie taki zły, bo dadu kat.

napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.